Czekaj starki, twój że to nie jest wszystko. Stale robisz na kratkę pićowin, spraw długą pićowinę. Łapki stykają po twary, ludzie myślą ja, no myślę ja zle, za własną wizję. Depku wypisać, moja misja.